0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, z nami Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Kłaniam się Państwu.
1: To dzień dobrych wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, a nie ściema. Bosak naciera na Mentzena.
2: Ale to wie Pan, no, jak rozumiem, kłopoty, czy też różnego rodzaju interakcje w innych partiach,
1: To żer dla zaproszonego gościa z innej partii.
2: Żer, tak pan mówi. Ja myślę, że ja podchodzę do tego ze spokojem. Mamy, no, moim zdaniem, niezbyt jednak elegancką i niezbyt mądrą wypowiedź pana przewodniczącego Mentzena. Ja, wie pan, ja nie lubię takich rzeczy, zwłaszcza w stosunku do generała. Można oczywiście coś kwestionować, można oczywiście, bym powiedział, coś punktować, można zadawać pytania, ale czy trzeba to robić w takiej formie dla poklasku, to bym miał duże wątpliwości. Zwłaszcza, że on bardzo upraszcza jego...
1: Mentzen upraszcza?
2: Upraszcza. Ja rozumiem, że to o to chodzi. To jest świat Konfederacji, próba stworzenia takiej czarno-białej rzeczywistości. To jest ten powód, dla którego...
1: Ale może ludzie Konfederacji nie chcą iść do wojska po prostu, wie pan, może się boją powszechnego poboru, może to jest taka bardzo wyrachowana akcja Sławomira Mentzena, żeby gdyby ogłoszono powrót do poboru, być już na fali.
2: Wie pan co, nie wiem, nie wiem jakie są, ja bardziej jednak stawiam na chęć właśnie takiego działania. Widziałem jakiś taki analizę, jak to w social mediach jest odbierana ta wypowiedź, no i tam ma ponad 30% pozytywnych zbiera wypowiedzi, z pozytywnych interakcji w internecie. No to super, prawda? Jak mam partię, która ma 11%, no to świetny wynik. No to możemy się cieszyć. Tylko że to jest element jednak psucia państwa.
1: Rozumiem.
2: Tak to oceniam.
1: No wie pan, ale Krzysztof Bosak rozsądnie napisał. Tak? Nie przedstawiajmy dowódców jako idiotów. No, mi się wydaje, że to jest uniwersalnie dobra zasada.
2: Dokładnie.
1: Z tego wyłoni? Potrójna konfederacja, wie pan?
2: Nie wiem, co się z tego wyłoni. To jest częściowo, rozumiem, też taka igra. A jednak to akceptują. Częściowo to wynika z faktycznych różnic. No, Krzysztof Bosak akurat tutaj zachowuje się zresztą nie pierwszy raz w sposób odpowiedzialny. To jest też jakaś różnica między tymi panami, aczkolwiek każdy to musi sam ocenić, dlatego jednak każdemu, kto się zastanawia, polecam zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy takich nie będzie musiał odczuwać wewnętrznych.
1: Dwa skrzydła, o których za chwilkę porozmawiamy.
2: Dobrze, ale dwa skrzydła, ale nikt...
1: Panie matematyczne, na którym poległ były minister nauki Dariusz Wieczorek. W TVN zrobił taką sondę. Kolegom z TVN-u gratuluję pomysłu.
2: Ja widziałem, jak poległ na pytaniu o wojnę secesyjną, ale
1: no
2: okej.
1: Bo powiedział, że nie pisał matury z historii. Ile to jest 0,5 plus 1/2?
2: No to rzeczywiście bardzo trudne pytanie. A cóż on innego mógł niż jeden powiedzieć?
1: A powiedział 1,7. To cię...
2: Wie pan,
1: no dobra, ludzie czasem w panice odpowiadają śmiesznie, ale pan się nie dał złapać, tak, pół plus pół to jeden.
2: Tak. No nie, to wie pan, matury z matematyki nie pisałem, przyznaję się. To zresztą Giertych wtedy to zdjął, jak akurat dla mojego rocznika.
1: Ale wie pan, że pana kolega z PiS-u, Marek Ast, z zawodu radca prawny, nie umiał pomnożyć 7 przez 8. Powiedział około 40. Akceptuje pan taką wypowiedź, panie profesorze? Stawiamy trójkę, bo uczeń jest jaki jest?
2: Nie, Marek Ast to jest naprawdę bardzo inteligentny, sympatyczny człowiek. Pracujemy razem w Komisji Ustawodawczej. Nie ma tam takich problemów. Nie, ale to widziałem, że nie tylko on ma problem z
1: nie, ale wybrałem podstawową... Jeszcze wrócę do tej kwestii odpytania polityków. Ile to jest 7 przez 8? Albo ile mamy w Polsce województw?
2: Ale to nie wierzę, że ktoś nie wiedział, że jest ich 16.
1: Otóż udało się posłance tej partii ugrupowania Centrum powiedzieć, że teraz nie jestem pewna, ale za to pamiętam, że poprzednio przed reformą było 49, co zresztą jest prawdą i świadczy o tym, jak dobrze pamiętamy rzeczy z dzieciństwa, a jak różnie to bywa z tymi z młodości.
2: No tak, ale to już prawie 30 lat zaraz będziemy mieli, kiedy ten podział województw jest inny, no bo on od 99 roku obowiązuje.
1: No to rzeczywiście, to z tego nie ma usprawiedliwienia. Natomiast no, wie pan, ja się dziwiłem, że w ogóle posłanki i posłowie w tej ankiecie, no przecież widać, że dziennikarz jest lisim uśmiechem, zbliża i zadaje potem tak zwane głupie pytanie, że jednak ogół z nich tych pytań udzielił. Nawet Przemysław Czarny, który powiedział, że nie chce kompromitować swojego syna, bo on właśnie zdaje maturę, no to jednak potem dobrze na tę tabliczkę mnożenia odpowiedział, na pytanie o tabliczkę mnożenia. Skąd was się bierze taka gotowość do odpowiadania na pytania, na które, wie pan, nie ma zysku? Przepraszam, jak ktoś powie, że 8 razy 8 to 64, no to nie wykazałby się wielkiej inteligencji, ale jak powie, że 46, to cały internet może się z niego trząść. Po co odpowiadać?
2: Wiem co, no tak, ale myślę, że to jest sytuacja, w której już nie ma dobrego wyjścia, prawda? Bo jeżeli dziennikarz czy ktokolwiek zadaje nam takie pytanie, no to co, ucieczka też wygląda śmiesznie, prawda? Więc każdy, jak rozumiem, bierze w swoje siły, no a być może tak jak pan mówi, na jakiś stres czy coś, no nie wiem z czego to wynika. Jakby no, trudno mi zrozumieć czasem, że ktoś nie ma jakiejś podstawowej wiedzy, ale może zbyt dużo oczekujemy, panie redaktorze.
1: Z tabliczką mnożenia może być po prostu tak, że to wszystko, o czym mówimy, że młode pokolenie jest niszczone przez to, że ma samą wiedzę w Google'ach, a Google mają w kieszeni i że to już jest koniec cywilizacji, że to już nastąpiło w poprzednim pokoleniu, że po prostu nawet nikt z nas nie ma takiego odruchu, żeby sobie czasem tak pomnożyć, nie? Ile to jest 7 razy 6? Tylko jak coś tam wyciąga, jakiś kalkulator taki czy inny w ciągu 1,5 sekundy ma nie takie działanie zrobione, że po prostu zaszła zmiana cywilizacyjna. Wszyscy płyniemy na tej łódce.
2: Zaszła, ale wydaje mi się, że tabliczki mnożenia się nie zapomina.
1: A widzi pan, jak przy dużym wysiłku można dać radę.
2: Natomiast, no, wie pan, no pewnie to może być wytłumaczone na jakąś taką sytuacją stresową. No, może tak, każdemu z nas to się zdarzyło, więc myślę, że mam taką nadzieję, że każda z tych osób, to niezależnie, czy nie wiedział, czy się pomylił w tabliczce mnożenia, czy nie wiedział, co to była wojna secesyjna. To jest w ogóle fenomen, wie pan, no ja widziałem ministra nauki, byłego ministra nauki, nie? I to jest jednak coś nieprawdopodobnego, że minister nauki nie ma podstawowej wiedzy. Nie wie, że Polska jest republiką, nie jest zaskoczony.
1: Bo jest Rzeczpospolitą, mówił. To... No, to się pomieszał. To, no, jest Rzeczpospolitą, to znaczy, że jesteś republiką. Nie jest,
2: no tak, no oczywiście.
1: Głupia historia. No. Ale walczył.
2: Matko jedyna. No ale to nie chcę tutaj zgrywać mądrego, bo pewnie też jakby mnie z kolei zapytać o jakieś rzeczy, to przyznaję szczerze, na poziomie maturalnym albo nawet ciut niższym z biologii, chemii czy fizyki, też mógłbym polec, prawda? Jakby mówię to wprost, no tak. Nie?
1: Proszę pana, ja mam jedno ze straszniejszych wspomnień swoich zawodowych. Otóż Bóg wie dlaczego, byłem w jakimś programie Milionerzy, tak zwanym ekspertem.
2: Ekspertem, myślałem, że pan grał o wysokie stawki.
1: Nigdy bym tego nie wytrzymał po prostu nerwowo. Jako ten ekspert, czasami jest taki moment, że ten ekspert się coś wypowiada. Nie pamiętam, czy się nazywało ekspert czy nie, ale chodzi o to, że nagle ktoś mi to pytanie zadane przez system, no przechodzi do eksperta. Okay. Wie pan, Lokomotywa, sławny wiersz dla dzieci. Kto był autorem? I ja poniekąd, wie pan, i dzieci miałem, i w ogóle, prawda?
2: Były 4 odpowiedzi.
1: Były już tylko 2. No i wie pan, Brzechwa czy Tuwim? Brzechwa czy Tuwim? I wie pan, tak, jest takie powiedzonko, spodziłem się jak mysz. Mi się to właśnie zdarzyło raz w życiu wtedy. Czekałem potem z nerwów, że powiem źle.
2: No właśnie, czyli jest...
1: Brzechwa czy Tuwim, tak nawiasem mówiąc? Widzi pan, to naprawdę człowiek wpada w panikę. Tuwim.
2: Tuwim.
1: A już miałem na... Już tak, wie pan, mi się te usta układały. No, uchroniłem się przed wieczną kompromitacją. A teraz, proszę pana, a propos kompromitacji, taki trudny cytat, ale uspokajam, że nie z pana, w naszej stałej rubryce z cytatami. Jakże ona się nazywa, mój Boże. Słowo się rzekło. Ja oczywiście znałem, tylko podpuszczałem nasz system. Nie żartuję, właśnie zapomniałem przez chwilę, wie pan, w panice. A cytat brzmi następująco. Kto nas kontroluje? I to na takim poziomie, że sprzedawali nam przez 10 lat faceta, któremu uwierzyliśmy. I on na początku chyba nie kłamał. Jak to możliwe, że on teraz kłamie? Nie wiem, czy wie pan, kto jest autorem tego głośnego już cytatu w internecie.
2: Wojciech Cejrowski.
1: O kim?
2: O Donaldzie Trumpie.
1: No proszę pana, kto nas kontroluje na takim poziomie, że uwierzyliśmy Donalda Trumpa, to zwykły człowiek, a nie Donald Trump?
2: No ja rozumiem, że to jest efekt rozczarowania sporej części opinii publicznej wojną, wsparciem w tej wojnie z Iranem, z Izraela, zwłaszcza przez tą ludzi, no skrajnej prawicy, tak to nazwijmy. W uproszczeniu oczywiście dużym. I to chyba z tego wynika głównie to rozczarowanie, tak? No, wie pan, no, jakby ja powiem w ten sposób, no Donald Trump no taki jest, prawda? I tego się po części można było spodziewać po ataku na Capitol wtedy w styczniu 2021 roku. Z drugiej strony...
1: Z którego się wykręcił, prawda? To znaczy, to nie ja, to oni.
2: Wydawało się wtedy, że jest całkowicie skończony, prawda? I skompromitowany. Tak. A potem odradza się i wygrywa wybory. Natomiast też się bierze duże, mam wrażenie, niezrozumienie. No, zobaczymy, jak to historia oceni. Trump stara się, ja to tak rozumiem, oczywiście... Nie oceniam teraz środków, sposobów, co do których też miałbym dużo wątpliwości. Natomiast on, rozumiem, że stara się odwrócić trochę bieg historii. Stara się przełamać zatrzymać tą chińską ekspansję na wielu poziomach. To jest dla niego fundamentalna sprawa. On to zresztą mówił przecież w kampanii niejednokrotnie. Czy to są metody skuteczne? To możemy dyskutować, natomiast to, że on to stara się robić, to uderzenie cłami, to ta próba jakby tego, by ponownie w Stanach rozpoczęto no, szereg produkcji. Tutaj jest strata olbrzymia, tak? Amerykanie dzisiaj chyba mają około 12% światowej produkcji, Chińczycy ponad 30%. Tak? A z drugiej strony jest ten wyścig na polu AI, który cały obserwujemy. No i Chiny mają tańszą energię, nie da się ukryć. Mają zasoby, oczywiście nie mają takich ciągle mocy. I ten wyścig będzie trwał, będziemy go obserwować. To jak Apple zostaje połknięty w dużej mierze i nie tylko. No i jest jeszcze cała sieć sojuszy. Tak? To nie jest przypadkowe, że te uderzenia są także w sojuszników no, Chin, w jakimś stopniu Rosji, także bo oni są ze wszystkimi powiązani. I ja bym to tak odczytywał. Tak? Z punktu widzenia polskiego wolałbym się tym zajmować jednak. Ta walka imperiów oczywiście ma swoje przełożenie, no ale dla nas, dla Europy, dla Polski w tym wypadku no, kluczowe wydaje się jednak, no nie... I to znowuż tego w komentariacie muszę panu przyznać, że nie rozumiem szeroko pojętym, tak? To znaczy, no można oczywiście atakować i krytykować Donalda Trumpa, tylko spójrzmy na interes Polski. Mamy dzisiaj szansę, by naprawdę nie tylko już 10 tysięcy, ale za chwilę 20-tysięczna grupa amerykańskich żołnierzy była w Polsce. Premier Polski mówi, że on nie chce podbierać im. No to jest kompletne, wie pan, coś nieprawdopodobnego, bo za chwilę to jest kwestia, czy w ogóle ci żołnierze będą amerykańscy w Europie, czy nie. I odcinanie się od tego jest moim zdaniem absurdem.
1: Może Trump chce rozegrać Europę, podzielić tutaj Unię Europejską, mieć prymusów i mieć tych niedobrych. Tylko, i nie powinniśmy wchodzić w taką grę, w podział Europy.
2: Tylko niech pan pamięta o jednym, że z punktu widzenia naszego dzisiaj jest prezydent ten, jutro będzie inny w Stanach Zjednoczonych. A żołnierze zostaną. No i albo oni zostaną w Europie, albo w ogóle te 10 tysięcy wyjedzie z Europy. I dlatego powinniśmy o to dbać. Poza tym, z punktu widzenia takiego strategicznego, to żeby żołnierze byli na wschodniej flance NATO, a Polska jest tym państwem najbardziej wysuniętym na wschód, no jest jednak racjonalne, prawda? Jest zrozumiałe i także dla wszystkich powinno być akceptowalne. Zresztą Bundeswehr ma wdrożony gigantyczny plan zbrojenia. To nie wiem wcale, czy jest punktowy. To no Polsce
1: przez
2: akurat
1: lata punktowali lata... Niemcy, że jadą tu na gapę, bo nie płacą. Za parę lat się obudzimy w sytuacji, w której być może najsilniejszą armią Europy będzie armia niemiecka. No,
2: wie pan, jeżeli ten plan nie zostanie powstrzymany, jeżeli produkcja w dalszym stopniu będzie tak przeznaczona, stąd też te wszystkie programy, takie jak SAFE, które tak nazywamy SAFE, prawda? I tak dalej. Więc to wszystko się realnie dzieje.
1: Donald Trump dał pewien argument Niemcom, żeby się zbroić jeszcze bardziej intensywnie, bo skoro zaczynam zabierać im amerykańskich żołnierzy, jacyś muszą być.
2: Ale jasne, no trzeba zrozumieć, że Donald Trump myśli o interesach przede wszystkim amerykańskich, a nie polskich, tak? Natomiast mimo wszystko, ja uważam taki, patrząc na jego prezydenturę z punktu widzenia czy to polskiego obywatela, czy to polskiego premiera, no widziałbym szereg też korzyści. Ostatnia historia związana z Andrzejem Poczobutem i takie sprawy dla nas fundamentalne. Ta pomoc Amerykanów, no nie pomoc, to wypracowanie przez nich tego tak naprawdę było. Zaproszenie Polski do G20, okej. Kwestia właśnie wojsk amerykańskich w Polsce, utrzymane 10 tysięcy, szansa na rozbudowę. Więc taka jest brutalna realpolitik.
1: To brutalnie panu odpowiem tak, że ja mam wrażenie, że w Polsce, no często mówimy o rosyjskim z ducha komentariacie, być może wprost inspirowanym czy opłacanym, no możliwe. Ale drażni mnie też komentariat taki proamerykański, chociaż akurat wyrosłem w rodzinie bardzo o proamerykańskich tradycjach i takie też tradycje przekazałem własnym dzieciom i mam nadzieję przekazać to wnukom. Ale co mnie drażni w tym komentariacie? Że nie o to chodzi, jak Polska z Ameryką rozgrywa, tylko że rozgrywamy z Donaldem Trumpem przeciwko tej idiotycznej, eurokołchoźniczej, politycznej poprawności. Tam, proszę pana, baby z brodami, a tu Donald Trump i oczywiście jeszcze Polska nie zginęła przy tym. I wydaje mi się, że to jest ultra naiwne, że to jest, powiedziałbym, nic bardziej mądre, ani nic bardziej real, niż to, jak ludzie bredzą coś o Donaldzie Trumpie, że zniszczył cywilizację.
2: Tak, ale ja nic takiego nie mówię.
1: Ale jest to dużo w tym komentariacie, że może Ameryka może grać ludźmi, którzy w emocjach bzdurzą i to jest strasznie tanie. Strasznie tanie agent wpływu.
2: Emocje w polityce, przełożenie tego na właśnie także obywateli państw, to jest coś, co znamy od starożytności i moglibyśmy sobie szereg takich przykładów podawać. Natomiast wydaje mi się, że osoby, które najważniejsze osoby w państwie, które podejmują decyzje, no

0: Tak, bo to też jest jakaś kwestia naszego bezpieczeństwa. O co chodzi? Można oczywiście taką naiwną politykę budować, bardzo pięknie ona brzmi, jak to powinniśmy sami być tylko samowystarczalni i tak naprawdę wszyscy inni są źli, no to tutaj...
1: Wystąpić to, z Unii, wystąpić z NATO, białą, czerwoną chorągiew na plac Wielkopostu, tak,
0: który
1: zawiesić.
0: Bo ci robią źle z tym, tamci robią źle z tym, no tak. Tylko że no to jest niestety moim zdaniem gotowa katastrofa. Oczywiście nie należy być, należy budować swoją siłę. Należy by stać się w tych rozgrywkach, mieć podmiotową pozycję. To na pewno tak. Ale też należy realnie oceniać siły i możliwości, które mamy i realnie niestety widzieć niebezpieczeństwa, które mamy ze strony naszych wrogów, ze strony Rosji. Ale wie pan, ta odbudowa Bundeswehry, ja nie wiem, czy dzisiaj ci, którzy są tak zachwyceni tym Niemcami, tym, że to jest nasz wielki sojusznik. A co będzie, jak kanclerzem zostanie szef Alternative für Deutschland, który dziś prowadzi już w sondażach? No, oczywiście nie ma zdolności koalicyjnej, możemy się tym pocieszać. Hitler też przez pewien czas nie miał, przypominam. Co będzie? Czy wówczas też taka sama radość nastąpi wśród tych wszystkich, którzy to mówią?
1: W części tak, ponieważ AfD to są ci, którzy walczą z polityczną poprawnością. I tak, ja chcę już powiedzieć, że odnowują chrześcijańskie dziedzictwo Europy, bo
0: teraz dotyka. Proszę spojrzeć na panią przewodniczącą, chyba daleko i do akurat świata wartości chrześcijańskich.
1: Ale w Grunze wali w establishment, w ten salon europejski w Brukseli, jeżeli to są nasi.
0: Jeżeli to ma być jedyne nasze zadowolenie, to ja przepraszam, to ja to kwestionuję. To jest partia, której liderzy kwestionują granicę polsko-niemiecką.
1: Warto wrócić tak, zacząć debatę.
0: Mówmy sobie otwarcie. Ja patrzę na to z punktu widzenia interesów Polski. Nie. Nikt mnie nie przekona, że to mogą być na chwilę obecną jacykolwiek nasi sojusznicy i uważam, że byłoby wielkim nieszczęściem. Inaczej, mogłoby być potencjalnie wielkim nieszczęściem ich dojście do władzy i to, że tam się możemy zgadzać w jakichś sprawach, w części jakichś spraw związanych, nie wiem, z imigracją, bo to chyba z tym się najbardziej zgadzamy, powiedzmy, to nie znaczy, że miałbym się z tego powodu cieszyć. To jest zresztą też partia ewidentnie prorosyjska, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, a więc rewizjonizm historyczny, prorosyjski,
1: to koszmar, to prawda. Aczkolwiek tu mam czyste sumienie, bo kilka razy próbowałem to wyjaśniać naszym prawicowym kolegom.
0: Mnie pan nie musi.
1: Że słuchajcie, jaki by nie był ten establishment niemiecki, na który chętnie sobie czasem narzekamy, to jest nasz dobrze sprawdzony partner. Nawet znamy jego, powiedzmy, słabe i dobre strony i wiemy, w jakich sprawach nie będzie naszym sojusznikiem, a w jakich jednak jest to możliwe. O AfD niczego nie wiecie, poza tym, że prawdopodobnie brali dużą forsę z kół zbliżonych do konsulatu rosyjskiego.
0: To prawda, oczywiście.
1: Janku, co ty mówisz? SPD to przecież to czerwony na czerwonym, a CDU to właściwie są komuniści. To mają rozwodników partii. To bardzo brzydka historia, to koniec cywilizacji. Wie pan, czasami człowiek ma ochotę tłumaczyć ludziom podstawy, a czasami nawet taki człowiek jak ja myśli sobie, a idźcie w cholerę, prawda? Zawrzyjcie sobie sojusz z AfD, zobaczycie w Kołobrzegu za 15 lat niemieckie czołgi, to wtedy mnie wspomnicie.
0: Prawo i Sprawiedliwość żadnego sojuszu z AfD nie ma. Nigdy w żadnej frakcji nie jesteśmy z nimi, ani nic podobnego. Zresztą AfD też bardzo negatywnie ewaluowało. W początkach to kiedy zakładali tą partię, ta grupa profesorów, która wyszła tak naprawdę z CDU, to też była inna formacja. No, ale ja rozumiem, że nie każdy musi śledzić meandry niemieckiej polityki. Natomiast to, że Niemcy dysponują, wie pan, to ja to gdzieś napisałem, Joram Hazon w książce Pochwała Państwa Narodowego stawiał taką tezę, to już parę lat temu ją napisał, stawiał taką cenę, że dzisiaj wiemy, że Niemcy to próbują taką miękką dominację w Europie zaprowadzić, natomiast prawdziwe wyzwanie będzie w tym, bo jest z drugiej strony ten amerykański protektorat, ale wiadomo, że części państw w Europie się to nie podoba, tylko zniknięcie tego amerykańskiego protektoratu, wypchnięcie spowoduje co? Spowoduje i rozbudowa przez Niemców armii, że to już nie będzie tylko miękka dominacja, ale powrót, w najlepszym razie do świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, prawda?
1: W takim, to Włosi jeszcze wtedy muszą się dołączyć, prawda, żeby zadziałało to w pełni.
0: Nie, ja mówię
1: Europa.

0: o takiej, o tej tezie Halsonego, która dziś nam trochę no, w pewnej części może zmaterializować. Dlatego i z tych powodów ja wolę ten amerykański protektorat w Europie ze zrozumieniem jakby i zniuansowaniem pewnych rzeczy i także pewnych spraw, które mogą się nam mniej podobać, od tej perspektywy, którą teraz przedstawiam. No, takie jest moje zdanie.
1: Aczkolwiek, wie pan, realizm nam nakazuje wspomnieć Bolesława Chrobrego, który jak po raz pierwszy realizowano Mittel Europę z Jedzie Gnieźnieńskim, to był wśród tych, którzy realizowali. Ja nie chcę teraz wczynać wielkiego sporu, ale wie pan, nie jest, no moim zdaniem...
0: Ile to przetrwało, zanim doszło do wojny?
1: No wie pan, no, okazał się być człowiekiem słabego zdrowia. Natomiast wie pan, ja po prostu uważam, wbrew wielu ludziom po obu stronach tej barykady, że mamy do czynienia ze sporem dwóch racjonalnych polityk, możliwych racjonalnych polityk, czyli trzymać z Niemcami i być współpartnerem w dziele niemieckiego dominowania Europy Środkowej. To jest racjonalne. To mogłoby się udać, to wtedy byśmy wszyscy po postulatach mówili, ależ Polacy byli mądrzy. Ale też zupełnie racjonalna jest taka, żeby szukać alternatywy dla Niemiec.
0: Niech pan mi poda, w takim razie jest pan znakomitym nie tylko dziennikarzem, ale także nauczycielem historii.
1: To drugie to na pewno znakomitym,
0: a pozwolę sobie to zadać. Niech pan mi przypomni taką sytuację. Skromnym, oczywiście, że tak. Taką sytuację, gdy na dłuższą metę ta współpraca polsko-niemiecka w historii przynosiła takie dobre efekty.
1: No, wie pan, z Austrią się udało. Mieliśmy Austro-Węgry, a potem Legiony Piłsudskiego. W Austro-Węgrzech mieliśmy jak...
0: Mówi pan o zaborcach naszych.
1: Ale
0: mówię o zaborcach, których stworzono Legiony, bo oni potrzebowali ludzi tak naprawdę do walki. I wszystkie tak naprawdę mocarstwa nas zachęcały do stanięcia w tej wojnie. No jeżeli rzeczywiście perspektywa tego, że będziemy pod zaborami i że może kiedyś w wyniku jakiegoś konfliktu dzięki temu odzyskamy niepodległość...
1: Nie chce mnie pan wyrobić sobie opinii germanofila, bo to z kolei moja rodzina z Wielkopolski się wywodząc zaszczepiła we mnie taki rodzaj pewnego dystansu. Ale wie pan, mieliśmy Unię Polsko-Saską i to już jest wina Polaków, żeśmy zmarnowali wtedy wszystko. Czyli krótko mówiąc, to nie jest niemożliwe mieć jakiś związek, że to jest, chodzi o to, że to jest racjonalne. Po prostu każda polityka może być zrobiona tak źle, że nie ma o czym mówić, ale mogłaby być zrobiona dobrze, to wymagałoby inteligencji.
0: A jest robiona dobrze przez Donalda Tuska i przez obecny rząd? Uważa pan, że takie działania, takie wypowiedzi jak ta ostatnia Tuska wzmacniają, można to jakkolwiek zrozumieć, w czyim interesie ona jest wypowiadana.
1: No, oczywiście, jest, są takie sytuacje, w których milczenie jest lepsze, bo obie strony odbierają jako wsparcie i to była właśnie ta okazja, która przeminęła. I skoro jesteśmy w polskich sprawach, to jeszcze mamy taką rubryczkę z gatunku Kto by pomyślał i
0: to jest
1: na nią 5 sekund. Otóż wie pan, Grzegorz Małecki, szef Agencji Wywiadu 2015-16, ale przedtem pracownik Agencji Wywiadu, no jakby duża figura, choć ex-dura figura. I mówi tak w wywiadzie: od kiedy odszedłem na emeryturę w 2016 roku, nie miałem żadnego kontaktu ani z Agencją Wywiadu, ani z żadną inną służbą. I zaraz dodam od siebie, to jest chyba coś dziwnego i tłumaczę już Małeckiego wypowiedzią. Służba nie dysponuje żadną aktualną wiedzą na mój temat, co robię, gdzie mieszkam, czym się zajmuję, z kim się spotykam. No i to jest podobno u innych wysokich byłych funkcjonariuszy ABW standard. Wie pan, dla życia prywatnego to doskonale, że się na nie interesują. Ale nie jest tak, że każdy nieżyczliwy polski wywiad, prawdę mówiąc życzliwy też, czyha na ludzi, którzy mają ogromną insiderską wiedzę na temat działania służb i widzą, o, nie ma żadnej ochrony, walimy jak w dymu. Dzień dobry, panie Grzegorzu, nazywam się Laura, chciałem porozmawiać o naprawie telewizorów. No i w którymś tam momencie, wie pan, to rzeczywiście, jeżeli Małecki tutaj nie blefuje, to jest coś absolutnie niezrozumiałego. Państwo z kartonu i w ogóle...
0: Przed chwilą pan dawał tą radę, żeby czasem zachować milczenie. Jeżeli nie można nic mądrego powiedzieć, to może ja z tej rady teraz bym skorzystał, zwłaszcza, że specem od działań służb nie jestem, ale no, zaskakująca historia, trudno mi się do tego odnieść, ale jak mówię, nie znam tu szerszego kontekstu, więc nie chciałbym się, żeby tam ktoś, może przez przypadek jakaś osoba z tych ogląda i potem mówi, no co za...
1: No to polecałbym na klubie Prawa i Sprawiedliwości, chyba to jest taka gramatyka powszechnie teraz używana, na klubie, przeczytać, to jest kilka wypowiedzi pod nazwiskiem lub anonimowych w portalu zero.pl, który się robi z tego aferę, moim zdaniem słusznie, to znaczy, bo no jednak to jednak jest jakaś dziwna historia, no ale skoro nie chcemy o tym mówić, to o czym na pewno chętnie pan powie. Teraz wrzucimy ten wątek, bo to jest ulubiony. Wie pan, już są dwa stowarzyszenia w PiS-ie, które mają rozwijać Prawo i Sprawiedliwość i doprowadzić do zwycięskiego końca. Proszę, niech pan daruje mi tę opowieść o dwóch skrzydłach, które uniosą PiS.
0: Dwóch płucach opowiem panu.
1: No jak to jest możliwe, że partia, która miała być taką jedną pięścią, by zacytować klasyka z innej strony, i która tym się charakteryzowała, że miała takie jednolite przywództwo komendanta, nagle ma platformy w partii?
0: Nie, z platformami to proszę bardzo tutaj nas nie łączyć. Nie, przywództwo jest jednolite. Szefem partii, szefem obozu jest prezes Jarosław Kaczyński, nikt tego nie kwestionuje. A to, że są różne wrażliwości w partii tak dużej, w normalnej partii demokratycznej, w której...
1: Którą PiS do tej pory nie był?
0: Nie. Którą PiS był, natomiast niech pan zobaczy, że to, co jest dzisiaj możliwe w Prawie i Sprawiedliwości, nie byłoby możliwe w Platformie Obywatelskiej. Ale to właśnie to sprawia, że ta partia jest partią normalną i w świecie demokratycznym to, że tak to wygląda, jest naturalne. Proszę spojrzeć na, rozmawialiśmy o Stanach, na republikanów. Czy tam jest tylko jeden punkt widzenia i ten? Nie, tam zawsze są prawybory, są różne grupy, są różne partie wewnątrz tworzące tą wielką partię republikańską pod tym wielkim sztandarem się zrzeszającą. Proszę zobaczyć, ale dobra, powiedzmy Stany Zjednoczone, przykład daleki. Ja mówię kolegom, często mówiłem, podawałem inny przykład. Bo nie zgadzałem się z tym, żeby naśladować niektóre formy i cieszyć się z nich rządzenia przez Viktora Orbana. Ale to, w jaki sposób odbudował swoją pozycję po przegranej i doszedł do władzy, to warto na to było spojrzeć. Co zrobił Viktor Orban? Czy on powiedział, że tu tylko Fidesz pod sztandarem Fideszu wszystko trzeba robić? Wręcz przeciwnie, on sam zainicjował akcję wielkiej sieci kół obywatelskich, stowarzyszeń, rozbudowy tego i dopiero przed wyborami ich wszystkich pod jeden sztandar złączył. Dlaczego warto to robić w opozycji? To oczywiście nie da się przenosić jeden do jednego modeli z innego państwa, ale mówię o ogólnej takiej zasadzie. Ano dlatego, że partia opozycyjna, zwłaszcza taka, z którą się w taki sposób walczy jak dzisiejszy rząd, przy pomocy służb, przy pomocy ministra sprawiedliwości i tak dalej i tym podobne, wsadzanie do więzień, znamy wszyscy tę historię, jest partią, którą po pierwsze część osób się boi zapisać, żeby działać. Z powodów zrozumiałych. Mają pracę, mają rodzinę. Nawet jeżeli można powiedzieć, ktoś powie, no te ich obawy są przesadzone. Może i są przesadzone, ale są. Patrzą na to te osoby. Natomiast do stowarzyszenia takiego czy innego mogą akurat chcieć się zapisać, chcieć dołączyć. Jest to trochę ten. Są osoby, którym nie wszystko pasuje albo pasowało nawet w trakcie naszych rządów. A które znowuż do jednej z tych grup, którym będzie trochę bliżej i na początku w takie działanie się włączyć, może by chcieli zobaczyć. To jest też zresztą, wie pan, w mniejszym sposób, no, dołączenie do stowarzyszenia to nie jest to samo, co dołączenie do partii politycznej.
1: Jasne.
0: I można zrozumieć, że ktoś ma obawy tutaj, ale okej, dobra, zobaczę jak to wygląda, może w tym stowarzyszeniu coś ciekawego się wydarzy. Więc z różnych tych powodów, ale tak także dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest, jak tu mówimy, tą partią wielkiego namiotu. No, takie alternatywne formy, jeżeli to będzie fajnie rozwijane i rzeczywiście, oczywiście będzie jednocześnie działało na korzyść całego Prawa i Sprawiedliwości, wydają mi się dobrym rozwiązaniem.
1: Okay, tylko tak pan to przedstawia?
0: Mówię o moim punkcie widzenia. Może pan oczywiście się z nim nie zgadzać, czy ktokolwiek, kto nas słucha, ale wydaje mi się, że to jest ze wszech miar słuszne
1: działanie. Nie rozwiązajmy się, zgadzamy. zgadzajmy się z panem, tylko wprowadźmy moim zdaniem pewną korektę graficzną, bo pan przedstawia ten projekt tak, jakby on był wymyślony przez tam Komitet Wykonawczy Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy, komitet polityczny tam 7
0: komitet
1: miesięcy
0: wykonawczy
1: temu.
0: Wykonawczy to jestem, to nie wymyśla takich projektów. To jest
1: ale polityczny. No, usiedli, pomyśleli i powiedzieli, słuchajcie, wielki namiot się sprawdzi, robimy stowarzyszenia. Ale przecież pan wie, że ja wiem, że obaj wiemy, że pierwsze stowarzyszenie powstało na siłę. Morawiecki wprowadził jako alternatywę dla Przemysłowa Czarnka. I nieoczekiwanie czarnkowcy zrobili swoje stowarzyszenie. I super. Teraz wszyscy grzecznie mówią o tym, że to jest taki plan, który... I to wszystko, co pan powiedział, że do stowarzyszenia łatwiej się przekonać niż do partii. Pan, ale to że, z wymusu, z przymusu. Nie,
0: zaraz,
1: wszystko.
0: Zaraz. Inaczej. Ani tak, ani tak. To, że Mateusz Morawiecki, no jeżeli ktoś ma w partii byłego premiera, który jest jednym z najpopularniejszych polityków w Polsce, jest tam trzeci, czwarty w sondażach popularności. To, że on chce mieć i zaproponował tego rodzaju działanie, to naprawdę nie jest nic złego i można powiedzieć, że przekonał także kierownictwo partii, przekonał nawet sceptycznych do tego. Proszę zobaczyć, jaką siłę ma pan premier. Nawet, bo jest jeszcze jedno stowarzyszenie powstało i też widziałem, że akurat zakładają je ci, którzy wcześniej byli dość sceptyczni wobec tego pomysłu. Czyli... A więc ja się z tego cieszę i to pokazuje, że w tej partii, ale proszę zobaczyć też siłę lidera pana prezesa w tym wypadku, który potrafi powiedzieć, okej, okay, nawet jeżeli początkowo, tak jak pan mówi, to nie był pomysł, ale mówi, okej, okay, dobrze, może to dobrze zagra, dajmy temu szansę. I moim zdaniem tak się zachowuje lider, a nie tak jak Tusk, który każdego, kto tak próbował, starał się wyrzucać.
1: Próba zaatakowania pana premiera powoduje, że natychmiast przerywam program.
0: Proszę zobaczyć, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, po czyjej stronie stoi pan redaktor, no proszę.
1: I użyję takiego nędznego pretekstu, że przekroczyliśmy nasz limit już o 6 minut.
0: Absolutny pretekst.
1: Ale każdy to chyba wyczuł, że to był żałosny pretekst żałosnego dziennikarzyny, który nie pozwala na atak premiera Rzeczypospolitej.
0: Ale pan redaktor byłby dużo lepszym rzecznikiem niż
1: w której
0: niż
1: partii?
0: Obecny.
1: Czy wszystkich może?
0: Ten, o którego pan zabiega, czyli pana premiera, prawda? Po pierwsze, pan nie kłamał, a po drugie jeszcze próbował jakoś to rozstąpić.
1: No, szlapka, już po tobie. Nadchodzi wróbel. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.